Ja teraz na chwilkę wyskoczę z ery paleozoicznej i wskoczę na chwilę w czasy obecne. Tedeschi Trucks Band kontynuują tradycję Southern Rocka, dodają do tego mnóstwo klimatów bluesowych i około jazzowych. Państwo na pewno znacie ten zespół. Derek Trucks i Susan Tedeschi w piosence Made Up Mind.

Żeby nie było nudno, to trochę, trochę zaskakujących rzeczy teraz będzie. Na przykład latynoskie klimaty prosto z Jacksonville, czyli Los Bravos w wykonaniu zespołu LPT, który jest aż 10-osobowy.

A teraz będzie totalna świeżynka, młodziutka wokalistka, songwriterka, która nazywa się Hensley i gra taką britpopową muzykę. Ja to tak odbieram. Jedno z odkryć roku 2020 w Jacksonville. Hensley w utworze Give It Up.

No i jakże wielkie zdziwienie przy kolejnym wykonawcy, że tenże wykonawca również pochodzi z Jacksonville. To już jest absolutna legenda, czyli taki trochę T-Rex. Mówię o dinozaurze, czyli że taki bardzo znany, o to mi chodzi. Czyli zespół Allman Brothers Band i Don't Keep Me Wondering.

I znowu, żeby Państwu nie było nudno, coś z czasów współczesnych. I proszę zauważyć, że właśnie już po Hensley i po tym duecie, który za chwilkę będzie, słychać, że jest tam też bardzo popularna taka muzyka, taka lekko chilloutowa. Myślę, że to ta atmosfera Florydy tak wpływa na twórców. A ten duet, o którym mówiłam, to też jest świeżynka z 2020 roku. Nazywa się Lens, pisane przez 2N. Utwór nosi tytuł OOW, czyli OOW.

Z Jacksonville pochodzi również Ryan Adams. I Ryan Adams śpiewał i śpiewa taką piosenkę, która nosi tytuł Oh My Sweet Carolina. Śpiewał ją również mój doskonały kolega Maciek Pinczer i dla niego ta właśnie piosenka. Ryan Adams, Oh My Sweet Carolina.

0: A teraz na pożegnanie będzie trochę jazzu. Akurat, żeby tak Państwa ukołysało do snu.
1: Jak już wspomnieliśmy, Jacksonville to jest naprawdę przeogromna przestrzeń muzyczna. Jest tam całe mnóstwo festiwali muzycznych i to nie tylko tych odnoszących się do tradycji miasta, ale również jazzowych, bluesowych.
0: Ale tradycja tego miasta to jest też muzyka jazzowa i bluesowa jak najbardziej. Więc ciężko tutaj to rozdzielić, bo właśnie z tego, co ja zauważyłam, to takimi głównymi nurtami w Jacksonville poza Southern Rockiem to jest właśnie jazz, blues, soul i hip-hop. Czyli tak ogólnie można powiedzieć, że no, czarna muzyka.
1: Myślę, że nie wiem, co Państwo na to, ale kiedyś wrócimy jeszcze do Jacksonville, a dzisiejszą audycję chcielibyśmy zakończyć utworem Krajana z Jacksonville, czyli Brada Meldała. To jest taki, no, naprawdę niezwykle znany pianista jazzowy. A Brad Meldał zagra dla nas i dla Państwa piosenkę noszącą tytuł Blackbird.
0: I tym optymistycznym, jak zawsze, akcentem żegnamy się z Państwem i mamy nadzieję usłyszeć się z Państwem za tydzień.
1: Jeżeli kolejna część chińskiej satelity nie spadnie nam na głowy, to...
0: Właśnie tak będzie.
1: Właśnie tak będzie. Piosenki specjalnie dla Państwa prezentowali z dziką rozkoszą i przyjemnością
0: Górecka
1: i Sosnowski.
0: Do usłyszenia.

0: Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Żligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

Tab Benoit, Nice and Warm, z jednej z jego pierwszych płyt. A teraz zajrzymy do tego rejonu świata, w którym wszystko podobno jest na luzie. Tak przynajmniej zawsze twierdzili Okies, czyli ludzie wywodzący się z Oklahomy. A ponieważ stolicą Oklahomy jest Tulsa, to tam musi być jakaś kwintesencja tego luzu. Tak zresztą wynika z piosenki Tulsa Time, którą wykona Eric Clapton. No a potem jeszcze trzy utworki, a w zasadzie dlaczego utworki? To są bardzo poważne utwory, bo są fantastyczne. J.J. Cale'a. If You Ever in Oklahoma, Call Me the Breeze i Sensitive Kind. Będzie to kumulacja muzyki laid back rodem z Oklahomy.

Słuchają Państwo Radia Baobab, mówi przez to radio Jan Chojnacki, a założeniem najbliższych kilkudziesięciu, a może nawet i ponad 100 minut jest prezentacja muzyki laid back, czyli takiej, która luzuje zmysły, rozum i ciało. I teraz dwa instrumentalne przykłady muzyki laid back, przynajmniej z mojego punktu widzenia i słyszenia. Ray Cooder i Manuel Galban, La Luna en tu Mirada i Eric Clapton w nagraniu Danny Boy.

A ja powiem szczerze, że wprawdzie mnie nic nie wilgnie, jak oni śpiewają, ale w wielu przypadkach kołyszą tak słodko i tak kojąco, że kruner kojarzy mi się z luzem. Właśnie z czymś takim, co nie występuje praktycznie w estetyce muzycznej XXI wieku w naszym rejonie geograficznym. Takim bardzo wzorcowym dla mnie krunerem był świętej pamięci Charles Brown, który za chwilkę zaśpiewa A Sunday Kind of Love, a potem naśladowcy krunerów współcześni, czyli John Legend w swojej pięknej piosence Maxine i włoski krunerek Roberto Ciotti, Ordinary Man Blues.

dał sygnał tysiącom późniejszych naśladowców, którzy właśnie akustyczną gitarą i swingowym rytmem do dziś bawią zwolenników stylistyki Manouche. Kolejno posłuchamy Serge'a Cryffa, który zagra blues en mineur, a potem sam Django o chmurach zagra cudnie. Nuage.

To, że każdy kolejny album Badego Gaja znajduje się w podsumowaniu rocznym, to nic dziwnego. No, niewątpliwie jest to najwybitniejsza postać współczesnego bluesa. Może nawet trochę bardziej wybitna niż Mavis Staples, co mówię troszkę z przerażeniem lekkim, że wypowiadam te słowa. No ale Buddy poza tym, że śpiewa, komponuje, to jeszcze dodatkowo gra na gitarze, która być może jest największą siłą tego właśnie artysty. Album w 2025 roku wydany nosi tytuł Ain't Done With The Blues. To jest kolejna płyta wyprodukowana dla Buddy'ego Guya przez Toma Hembridge'a. I z tej płyty posłuchamy duetu Buddy'ego Guya z innym gigantem współczesnej gitary, czyli z Joe Bonamassa. Buddy i Joe w nagraniu Dry Stick.

0: Płyty Mavis Staples i Buddy'ego Guya wydane w 25 roku to niewątpliwie szczyt szczytów, sama czołówka. Ale następuje teraz cała gromada świetnych rzeczy, które również zasługują na wyróżnienie. Na pozycji, a właściwie to nie jest już kwestia teraz pozycji, to jakoś sobie tak rozrzuciłem dosyć, jak to mówi się teraz ładnie po polsku, randomowo. No więc teraz posłuchamy Ricka Gailesa z albumu A Tribute to LJK, czyli Little Jimmy King. To płyta poświęcona pamięci brata Ricka Gailesa, płyta zawierająca współczesne wykonania utworów, które miał w swoim repertuarze braciszek. Eric Gales, You Shouldn't Have Left Me.
1: All Hail, a tribute to our brother, Manuel Gales, also known as Little Jimmy King.

Młode pokolenie zaznaczyło się też dosyć wyraźnie i bardzo znacząco. Chris Stone, Kingfish Ingram. Jego album Hard Road niewątpliwie świadczy tylko o tym, że z tego młodziaka będziemy mieli my, bluesfanki i bluesfani, pożytek. Z albumu Hard Road Chris Stone, Kingfish Ingram zagra nam Crosses.

jedna z najbardziej melodyjnych, uroczych i takich, powiedziałbym, pozytywnie nastawiających pozycji roku 2025, to album tandemu twórczego i wykonawczego Taj Mahal i Keb Mo. Posłuchajmy tytułowego nagrania z ich wspólnego albumu zatytułowanego Room on the Porch. Głos kobiecy Ruby Amanfu.

Myślę, że kolejna pozycja może być związana z tym, że mam szczególny sentyment do tego artysty. To jest więcej niż wykonawca, to jest więcej niż producent, to jest po prostu ktoś, kto fantastycznym swoim archiwum podtrzymuje tradycję starego, dobrego bluesowego grania. Mówię o harmonikarzu, który nosi imię i nazwisko Bob Corritore. W tym roku ukazały się aż dwa albumy przez niego firmowane. Ja wybrałem płytę zatytułowaną Early Blues Sessions, która rozpoczyna się wcześniej nigdzie nie publikowanym, a odkrytym w archiwum przez Boba Corritore nagraniem Little Miltona, zatytułowanym I Want to Be the One.

Dwa kolejne nagrania to nagrania śpiewających pań, co daje nadzieję, że tradycja Mavis Staples, która jawi się jako ta najpiękniej prezentująca się seniorka, może być podtrzymywana. Te dwie panie to Candice Ivory i Sabine McCullough. Pozwolę sobie połączyć ich dwa nagrania z 2025 roku w urozmaiconą pareczkę. Candice Ivory wykona Let Your Love Shine On z albumu New Southern Vintage, a Sabina McCullough zaśpiewa własną kompozycję Baby Please Don't Go z płyty Don't Call Me Baby.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

A teraz będą trzy albumy, które trochę ja przeoczyłem jakoś w tym roku, a które, jak zauważyłem, znajdują się na listach innych specjalistów od bluesa, specjalistów, którzy produkują swoje zestawy tegoroczne w internecie. Wśród tych niezauważonych jest też wokalistka o niezwykłym głosie, która w 2025 roku opublikowała album zatytułowany Just Stay High. Z tego albumu wyznanie, bardzo jednoznacznie brzmiące: God gave me the blues. Bóg dał mi bluesa. A wykonawczynią jest Alexis P. Sutter ze swoim zespołem, który nosi nazwę The Alexis P. Sutter Band.

Kolejny album wykonawcy, którego nie uwzględniałem dotychczas w moim podsumowaniu, to płyta Endiego Fairweather Low. Album, który nosi tytuł The Invisible Bluesman, to zestaw standardów bluesowych, który Andy Fairweather Low zgromadził w swoim archiwum. Na płycie znajdują się zarówno studyjne, jak i koncertowe nagranie. Z tego zestawu wybrałem Gin House Blues, Andy Fairweather Low.

Na zakończenie tego bardzo osobistego podsumowania 2025 roku, jeśli chodzi o albumy bluesowe, Matt Schofield, którego miałem okazję słyszeć też w końcu tego roku na festiwalu Jimmy Way w Ostrowie Wielkopolskim i zagrał on tam też ten właśnie numer. A nagranie to pochodzi z jego albumu zatytułowanego Many Moons, Volume 1. Utwór nosi tytuł Measure of a Man, Matt Schofield.

I jeszcze jedno rzewne, bluesowe, gitarowo-elektryczne nagranie, już na koniec tego podsumowania. To jest jedno z 32 nagrań, które znalazły się na takiej specjalnej sesji poświęconej stuleciu urodzin B.B. Kinga, sesji, którą zorganizował John.

Bonamassa. Wśród tych 32 nagrań znalazło się także i to: Don't Answer the Door. Oczywiście Joe Bonamassa zaistnieje tutaj jako producent i gitarzysta, ale w roli głównej zaprezentuje się Marcus King. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki. Blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

tytułowano Racket 88. Musiała ten samochód jakieś niesłychane osiągi mieć, skoro rakietą go nazwano. No i Ike razem ze swoimi Kings of Rhythm nagrał ten utwór. Stał się on swojego rodzaju przebojem, a po latach znawcy tematu, uczeni, doszli do wniosku, że być może był to pierwszy w historii rock and roll, czyli takie nagranie, które wyznaczało późniejszym rock and rollowcom szlak i kierunek, w którym należy podążać. Jeżeli Państwo łaskawie uszka nastawią, to początek tego nagrania, przypominam, że był to rok 51, taka fortepianowa introdukcja w wykonaniu Ike'a Turnera, była potem skopiowana niemal jeden do jednego przez małego Rysia, zwanego Little Richardem, który do swojej Lucille właśnie taką introdukcję fortepianową dodał. Pod nagraniem Racket 88 na wszystkich płytach oficjalnie wydanych wcale nie jest podpisany jednakowoż Ike Turner, tylko Jackie Brenston. A Jackie Brenston był wokalistą w zespole Turnera, wokalistą i saksofonistą. No i z nie do końca jasnych przyczyn, historia nie mówi dlaczego, nie Turner, tylko on został podpisany jako autor tego utworu. Natomiast wszyscy dzisiaj z samym Ike'em Turnerem na czele jednak twierdzą, że to on wymyślił Racket 88, że to on był autorem tego nagrania i że to on w związku z tym może uważać się za pierwszego, który skomponował, nagrał i potem promował nagranie rock'n'rollowe.

1975 roku. No i mniej więcej w tym samym czasie pojawiła się w zespole Ike'a Turnera również niejaka Anna Mae Bullock, która później została jego żoną, matką jego dzieci, a przede wszystkim została Tiną Turner. W 1959 roku Tina nagrała pierwszy wielki przebój, swój i Ike'a, bo nazywali się wówczas Ike and Tina Turner, zatytułowany A Fool in Love.

dźwięki, innego rodzaju muzykę, chociaż takim przełomowym momentem był rok 71 chyba, kiedy zaproszono Ike and Tina Turner Revue do tego, by otwierali koncerty przy wielkiej amerykańskiej trasie Rolling Stonesów. Wtedy też Ike doszedł do wniosku, że być może należałoby pójść z duchem czasu i troszkę przearanżować cały repertuar. I tak też się stało. Bardziej to poszło w stronę takiego soul funku. Natomiast nie było to w dalszym ciągu chyba to, do czego aparat wokalny Tiny był najlepiej przystosowany i w ogóle do czego ona jako ten niesłychany organizm, ta maszyna muzyczna najchętniej by dążyła. Z tego takiego okresu przejściowego teraz dwa nagrania chciałbym przypomnieć. Jedno z takich nielicznych, w którym Ike i Tina wokalnie udzielają się niemal równorzędnie. Jest to nagranie zatytułowane Pick Me Up, a potem coś, co wskazuje, że zmarnowała nam się troszkę Tina jako wykonawczyni bluesów, bo niewielu tych bluesowych nagrań ma w swoim repertuarze, no ale to fantastycznie zaśpiewała. Why I Sing the Blues B.B. Kinga. Czyli przypominam jeszcze dwa nagrania państwa Turnerów z przełomu lat 60. i 70.

Niewątpliwie warstwa muzyczna, która była związana z tym obrazem, dodała mu niesłychanego kopa. Tam też znalazłem kilka nagrań takich, które mogłyby się w bluesowej audycji znaleźć, a tym najbardziej podstawowym jest Rock Me Baby B.B. Kinga, które Tina wyśpiewała z iście takim diabelskim, ale bardzo stylowym pazurem.

No ale myślę, że jest pewien taki element nadziei w tym, że ona kiedyś wróci do muzyki, a jeżeli wróci, to myślę, że ten wiek, no bo co tu dużo ukrywać, to już nie jest nastoletnia osoba i ta aura, która ją otacza, mogłaby ją skłonić do tego, żeby nagrać płytę bluesową i jak to mówi mój ulubiony redaktor, byłaby to z pewnością płyta rozkoszna. Tymczasem wróćmy jednak do państwa Turnerów, bo Tinie poświęciliśmy już dużo, a teraz chciałbym do Ike'a. Otóż ten początek lat 90. był dla niego z jednej strony bardzo znaczący, bo w 1991 roku wspólnie z Tiną zostali wprowadzeni do rock'n'rollowego panteonu sław. Przy czym, kiedy nastąpiło wręczanie tych dyplomów związanych z takim wprowadzeniem do tego grona, no, mogła się tam pojawić tylko Tina, bo Ike akurat siedział we wpierdlu, jak to się brzydko mówi w slangu bluesowo-penitencjarnym. W związku z czym wyróżnienie to zostało wręczone jego córce. Siedział on sobie w tym więzieniu, ten Ike, i przemyśliwał, widać, nad swoim życiem, bo potem jak wyszedł, gdzieś w połowie lat 90. poddał się leczeniu i wszyscy twierdzą z nim na czele, że od tego czasu, a minęło już 10 lat, jest czysty, czyli nie bierze, co wpływa na to, że jest czynny coraz bardziej i coraz bardziej twórczy. To zauważyli również inni artyści i zaczęli zapraszać Ike'a Turnera do uczestnictwa w ich nagraniach. Wybrałem dwa przykłady z różnych biegunowo estetyk takiej właśnie współpracy Ike'a Turnera z innymi artystami. Jedno bliższe naszej estetyce bluesowej to nagranie z Ensonem Vandenbergiem, Otisem Grandem i Debbie Davis, którzy we trójkę zrealizowali album zatytułowany Grand Union w 1998 roku i w dwóch nagraniach Ike został doproszony jako sesyjny pianista. Jedno z tych nagrań nosi tytuł West Side Bossman i za chwileczkę je Państwo uprzejmie usłyszą. Drugi przykład współpracy Ike'a z artystami współczesnymi jest już bardziej interesujący ze względu na, zdawałoby się, różnicę pokoleń i to może nawet dwóch czy trzech, a także właśnie różnicę wynikającą z estetyki. Otóż zespół Gorillaz na płycie Demon Days wydanej w 2005 roku również nagrał jedną z piosenek we współpracy z Ike'em Turnerem. Every planet we reach is dead. A więc Grand Union z Ike'em Turnerem i Gorillaz też z Ike'em Turnerem.

Yeah.

W październiku 2024 roku minęło dokładnie 55 lat od pierwszego wspólnego koncertu zespołu The Allman Brothers Band i jednocześnie minęło 10 lat od ostatniego, kończącego karierę The Allman Brothers Band koncertu. I to był właśnie fragment tego koncertu, który odbył się w Beacon Theatre w Nowym Jorku 28 października 2014 roku. To był koncert w składzie nieoryginalnym, no bo czas zrobił swoje, ale nie wykluczam, że był to jeden z najlepszych zestawów, jakich mogli zaprezentować The Allman Brothers Band na przestrzeni owych 55 lat. Śpiewał i grał na klawiszach Greg Allman, na gitarach grali odpowiednio bardziej na slajdzie Derek Trax i na drugiej gitarze Warren Haynes, na gitarze basowej Othiel Burbridge, na perkusji, a były aż trzy instrumenty perkusyjne, Butch Trax, J-Mo, czyli J. Johanny Johansson i Mark Quinones na perkusjonaliach. I właśnie z okazji tej 10. rocznicy, też w październiku 2024 roku, ukazał się album zawierający zapis tego koncertu. Tym razem już w pełnej wersji, pięknie zremasterowanej. I usłyszeli Państwo fragment tego właśnie nagrania. To był moment, w którym muzycy właśnie wkroczyli na scenę i jak to bywało, bez specjalnych zapowiedzi, ruszyli ze swoją muzyką. Little Martha, czy kompozycja Dwayna Allmana, która przeszła płynnie w Mountain Jam. Z kolei autorstwa wspólnego Donovana i wszystkich członków The Allman Brothers Band. Pomyślałem sobie, że jest to okazja, żeby w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa o współczesności muzyki i muzyków, którzy współpracowali z The Allman Brothers Band, niekoniecznie będąc ich oficjalnymi, stałymi członkami. Ale zacznijmy od tych oficjalnych i stałych, czyli od Warrena Haynesa i Dereka Traxa, którzy wspólnie podjęli się opracowania ostatniego z dotychczas odnalezionych utworów skomponowanych przez Grega Allmana. Jeden ze współpracowników Grega odnalazł gdzieś jakieś zapiski i przekazał te zapiski jedynemu, jak mu się wydawało, godnemu zaufania artyście, który mógł z tym zrobić to, czego nie zdołał już zrobić Greg Allman i okazało się, że padło na Warrena Haynesa. A Warren Haynes postanowił doprosić do finalnej realizacji tego dzieła Dereka Traxa. I w ten sposób powstała ostateczna wersja utworu o tytule Real, Real Love, który znalazł się na wydanej też w jesienią 24 roku płycie Warrena Haynesa zatytułowanej Million Voices Whisper.

czasie, o który teraz mówimy, czyli o jesieni 2024 roku, jedynym żyjącym, oryginalnym członkiem grupy The Allman Brothers Band jest perkusista J-Mo, czyli John Lee Johnson, który czasami też używał rozbudowanego przydomka J. Johanny Johansson. Urodzony w 1944 roku, w 2024, jak z tego wynika, skończył 80 lat. J-Mo wydaje się być najmniej aktywnym, jeśli chodzi o działania spoza macierzystego zespołu, członkiem tego aparatu twórczego. Od wielu lat funkcjonuje prowadzony przez niego zespół pod nazwą J-Mo's Jazz Band. To jazz to jest zwrócenie uwagi na jazzowe zainteresowania i jazzową fascynację J-Mo, ale pisany jazz jest w bardzo nietypowy sposób. Przeliteruje J-A-3-S-I-Z. Jazz's Band. Istnieje sporo koncertowych nagrań tego organizmu muzycznego i jedno studyjne. I właśnie z tej płyty, wydanej w 2011 roku, noszącej tytuł Renaissance Man, człowiek renesansu, posłuchamy J-Mo z jego własnym zespołem w standardzie Sleepy'ego Johna Estesa, Living Trunk.

Wiodącą postacią w tym nagraniu J-Mo's Jazz Band był głos i gitara. I głos i gitara należą do artysty, który występuje na scenie i w nagraniach jako Junior Mac. I od wielu, wielu lat jest związany z J-Mo i jego zespołem. Wydaje mi się, że jest to postać na tyle mało znana, a z kolei na tyle atrakcyjna, jeśli chodzi o brzmienie głosu i to, co wyczynia na gitarze, że chciałbym teraz przez chwileczkę zatrzymać się właśnie przy Junior Mac, przy Juniorze Macu i zaproponować nagranie organizmu muzycznego o nazwie Heritage Blues Orchestra. To jest w zasadzie trio, wspomagane też przez innych artystów. Trio składające się z wokalistki Chaney Sims, śpiewającego gitarzysty Billa Simsa Juniora i właśnie z Juniora Maca. Świetna płyta, nawiązująca bardzo do bluesowych korzeni, ale zrealizowana w sposób bardzo współczesny. Heritage Blues Orchestra. Jedyna płyta wydana w 2012 roku. I właśnie z tego albumu posłuchamy jednego z pomnikowych bluesów Roberta Johnsona, Catfish Blues.

Wracam teraz raz jeszcze do J-Mo i jego jazz bandu, do którego realizacji koncertowych i nagraniowych zapraszał J-Mo innego perkusistę The Allman Brothers Band, czyli Marka Quinonesa. To specjalista od perkusjonaliów, przede wszystkim związanych z brzmieniami latynoskimi. Pamiętajmy bowiem, że w tej podstawowej instrumentacji The Allman Brothers Band były trzy zestawy perkusyjne. Butch Trax był tym, który nadawał podstawowy rytm. J-Mo robił głównie ozdobniki, takie troszkę jazzujące. No a właśnie Mark Quinones dodawał do tego jeszcze dodatkowe koronki, które towarzyszyły brzmieniom gitar. Warren Haynes także korzystał ze współpracy z Quinonesem wtedy, kiedy nagrywał własne płyty. Oto z albumu Ashes and Dust z 2015 roku, zrealizowanego pod firmą Warrena Haynesa, utwór zatytułowany Spots of Time, w którym daje o sobie znać artyzm mistrza perkusjonaliów.

Obok Warrena Haynesa najbardziej czynnym byłym członkiem The Allman Brothers Band jest niewątpliwie wspomniany już Derek Trucks. To nazwisko zresztą jest bardzo związane przecież z historią The Allman Brothers Band, ponieważ jego wuj Butch Trucks był od początku wspólnie z Jamie'o podstawą sekcji rytmicznej The Allman Brothers Band. Derek Trucks ma też młodszego brata, Dwayna Trucksa, który podobnie jak z kolei jego wuj jest też perkusistą. Posłuchajmy, jak obaj bracia spełniają się we wspólnym graniu, a to jest utwór pochodzący z płyty The Derek Trucks Band zatytułowanej Already Free. I to jest nagranie tytułowe z tego albumu.

Nieżyjący już drugi gitarzysta i wokalista zespołu Widespread Panic, John Bell, też bywał zapraszany przez The Allman Brothers Band do wspólnego grania. Także wtedy, kiedy The Allman Brothers grywali swoje słynne koncerty w Beacon Theatre w Nowym Jorku. Zagrał z nimi coś z repertuaru Widespread Panic, czyli utwór zatytułowany And It Stoned Me. Oto właśnie John Bell, zresztą także z kolegą z Widespread Panic, czyli z Jimmym Herringiem i The Allman Brothers Band, podczas koncertu w 2009 roku w Beacon Theatre.

0: To spotkanie z muzyką The Allman Brothers Band chciałbym zakończyć czymś bardzo wzruszającym, czyli ostatnim nagraniem, jakiego zespół dokonał w historii. Odbyło się to podczas finałowego koncertu w Beacon Theatre 28 października 2014 roku. Świadomie zachowałem w tym nagraniu długi, bo ponad 3-minutowy wstęp mówiony, ale to, co mówią ci, którzy od początku byli z zespołem, czyli Greg Allman, Butch Trax i J-Mo, brzmi tak, jak ich muzyka. No a potem do tych wypowiedzi dołączają utwór, który zamyka koncert. Tytuł tego utworu Trouble No More. To jest jednocześnie wspomnienie tego, że Trouble No More było pierwszym wykonanym i nagranym przez The Allman Brothers Band utworem w 1969 roku. To był pierwszy odcień Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki, a po Trouble No More będzie jeszcze bonus dla wytrzymałych słuchaczek i słuchaczy, czyli ponad 17-minutowa wersja Lebrer in A Minor w koncertowej wersji z Beacon Theatre z 2009 roku. I zapraszam bardzo do wysłuchania tego bonusa.
1: A few years ago, just a few years ago, I was called to come and meet these guys in Jacksonville, Florida. It was kind of like a little stiff in the room until one of them handed me a lyric sheet and said, sing. And this is about 3:30 in the afternoon in Jacksonville, Florida. March 26th, 1969. Never did we have any idea it would come to this.

0: Jimmy Harry on the guitar.
1: Thank you.
2: Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

to trzeba na to czekać no, mniej więcej 10 lat w takich interwałach. Poprzedni 8 marca był w 2018 roku, a następny jest przewidywany, znaczy no będzie, bo tak, to ten kalendarz jest tutaj nieugięty, będzie dopiero w 2009 roku. No i dlatego pomyślałem sobie, że nie ma już co czekać, trzeba zrobić taką audycję i tutaj z pomocą przyszły mi okoliczności nie nasze, nie polskie, nie europejskie, tylko amerykańskie. Otóż, proszę Państwa, jest coś takiego, co się nazywa Women's History Month, czyli historyczny miesiąc kobiet. To zostało zapoczątkowane w Stanach Zjednoczonych i początkowo obchodzono tylko Tydzień Kobiet, ale od 1987 roku rozszerzono tę ideę na cały miesiąc, na marzec. Główne cele tego to podkreślenie osiągnięć kobiet w różnych dziedzinach, nauka, sztuka, polityka, sport i tak dalej, edukacja na temat historii kobiet, zwiększenie świadomości na temat równości płci i praw kobiet. No i są w związku z tym obchody w Stanach Zjednoczonych przez cały marzec. Nagadałem, więc teraz proponuję, żebyśmy posłuchali pierwszej ze śpiewających kobiet, a będzie to Demetria Taylor, chicagowska wokalistka bluesowa, jest córką chicagowskiego sławnego gitarzysty Eddiego Taylora, a w tym nagraniu towarzyszyć jej będzie na gitarze brat, czyli Eddie Taylor Jr. Utwór nosi tytuł Bad Girl.

Wracam teraz do historii, do okoliczności związanych z amerykańskim Women's History Month. Z tej okazji zasłużona chicagowska wytwórnia Delmark skompilowała album o tym właśnie tytule Women's History Month, na który złożyły się nagrania kobiet. Kobiet związanych z chicagowskim bluesem. I są to głównie artystki nienależące do grona tych z pierwszych stron magazynów bluesowych. Nie usłyszymy więc w tej audycji ani Coco Taylor, ani Bonnie Raitt, ani Susan Tedeschi, ale z całą pewnością będą to głosy pełne ekspresji i pełne bluesowego żaru. No i w sumie będą to bardzo przyzwoite, o czym przekonała nas przed chwileczką Demetria Taylor. A teraz wystąpi Karen Carroll, również związana z chicagowskim bluesem. Usłyszymy ją w nagraniu, które no, jest jakże bliskie temu cyklowi, bielszemu odcieniowi bluesa, bo nosi ono tytuł Help Me. To jest kompozycja Sonnego Boya Williamsona, która przecież w wykonaniu zespołu Wigwam rozbrzmiewa zawsze na początku każdej z naszych audycji. Oto wersja Help Me w wykonaniu Karen Carroll.

Kolejna wykonawczyni należy do tych chyba najmniej znanych. Występowała jako Queen Sylvia Embry. Urodziła się w 1941 roku, umarła w 1992 i była oczywiście związana z bluesem chicagowskim. To jest jeden z nielicznych przypadków chicagowskiego bluesa, kiedy wokalistka bluesowa gra jednocześnie na basie. A ona właśnie w latach 70. i 80. wypełniała swoją basową gitarą i swoim głosem chicagowską bluesową rzeczywistość. Oto Queen Sylvia Embry w nagraniu I Wonder Why.

Usłyszą Państwo teraz śpiewającą perkusistkę, czyli Cheryl Youngblood. Oczywiście też związana z chicagowskim bluesem. Nagranie, które usłyszymy, to jej własna kompozycja zatytułowana Red Hot Women in Blues. Dodatkową atrakcją jest udział kolejnej kobiety w tym nagraniu, bo usłyszymy tu gitarzystkę Joanne Connor.

Big Time Sarah. Ta chicagowska wokalistka naprawdę nazywała się Sarah Streeter i w latach 60. i 70. należała do podstawowego zestawu artystów i artystek nagrywających dla słynnej chicagowskiej wytwórni Delmark. Przez wiele lat współpracowała z Magic Slimem, no ale nagrywała także własne utwory. Żyła w latach 1953-2015. Usłyszymy w jej wykonaniu słynną kompozycję Williego Dixona, ale przystosowaną do własnych potrzeb wykonawczych przez Big Time Sarah, bowiem tytuł tego nagrania brzmi Hoochie Coochie Woman.

Sharon Lewis wystąpi teraz, charyzmatyczna wokalistka bluesowa z Chicago, chociaż współpracowała i największe sukcesy zdobywała z zespołem, który nosił nazwę Texas Fire. Jej album The Real Deal to główna pozycja w jej dyskografii i oto tytułowe nagranie z tej właśnie płyty. Sharon Lewis, The Real Deal.

jedną z najstarszych chicagowskich śpiewaczek bluesowych uwzględnionych w tym właśnie zestawie jest Bonnie Lee. Urodzona 1931, zmarła 2006. Swoim głosem ubarwiała występy i nagrania Muddy'ego Watersa i Magic Slima. Jednym z jej najbardziej znanych nagrań jest słynna kompozycja Little Willie'ego Johna zatytułowana Need Your Love So Bad. Oto Bonnie Lee.

Gloria Hardiman, która za chwilę wystąpi, należy do tych mniej znanych chicagowskich wokalistek, co nie znaczy, że nie zasługuje na to, by uwzględnić ją w tym zestawie śpiewających pań. I oto ona w towarzystwie znakomitości chicagowskiego bluesa, czyli Steve'a Freunda na gitarze, Kena Sajdaka na fortepianie i Ediego Turnera na perkusji, zaprezentuje się w nagraniu You Got Me Where You Want Me, Gloria Hardiman.

Shirley Johnson to też artystka, która należała do ulubienic właścicieli wytwórni Delmart Records. Żyła w latach 1953-2021 i choć urodzona była w Virginii, to jej cała kariera związana była z Chicago i w takiej też stylistyce chicagowskiego bluesa utrzymane jest i to nagranie. Shirley Johnson w utworze You're Reckless.

zestaw śpiewających blues kobiet z Chicago, przygotowany przez wytwórnię Delmark, zawiera też nagranie mało u nas znanej wokalistki, która występowała jako Grana Louise. Oto jej własna kompozycja zatytułowana Lead Foot

Prawdziwą nestorką w tym zestawie śpiewających kobiet bluesa z Chicago jest Blue Lou Barker. Naprawdę nazywała się Louise Dupont Barker, a w koncertach i w nagraniach zazwyczaj towarzyszył jej mąż Danny Barker. W swojej sztuce łączyła ona chicagowski blues z jej macierzystą muzyką z Nowego Orleanu, a więc blues, swing i to, co tak charakterystyczne dla Luizjany. Oto jej własna kompozycja opowiadająca o tym, jak czuje się kobieta w ramionach mężczyzny, który jest mężem innej kobiety. Blue Lou Barker, I feel like laying in another woman's husband's arms.

Na koniec tego zestawu śpiewających chicagowskich dam bluesa prawdziwe dziecko bluesa, czyli Carlisle Guy. To oczywiście córka legendarnego gitarzysty Buddy'ego Guya, która jest liderką i wokalistką własnego zespołu występującego i nagrywającego pod nazwą New Blue Band. W ich wykonaniu usłyszymy własną kompozycję Carlisle Guy zatytułowaną A New Day. To był pierwszy odcień bluesa, który kłaniał się śpiewającym bluesowym kobietom z okazji Women's History Month. A przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blushojnacki, blushojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

Down in Mississippi to tytuł tego nagrania. Głos dosyć charakterystyczny to Bobby Rush, który zdecydował się zrealizować płytę w absolutnie tradycyjnych, w najlepszym tego słowa, warunkach. Nazwał album Rawer Than Raw, czyli najsurowsze z surowych. Chodzi oczywiście o surowość brzmienia i surowość warunków, w jakich ta płyta została zarejestrowana. Jest tylko on, jego głos, jego gitara, jego harmonijka, no i ten element perkusyjny, który u tradycyjnych bluesmenów czasami występuje w postaci wybijania rytmu obcasem w podłoże. Płyta nawiązująca do korzeni nie tylko bluesa, ale do korzeni samego Bobby'ego Rusha, który przecież przyzwyczaił nas na swoich ostatnich płytach do czasami nawet dużych aranżacji, no i generalnie rzecz biorąc do grania elektrycznego, takiego skłaniającego do pogibania się, czy nawet do pohulania. A tymczasem tutaj wyłącznie prawda o bluesie akustycznym. Jeszcze jedno nagranie z tego albumu. Don't Start Me Talking. Bobby Rush.

A teraz z ojczyzny bluesa i z takiej formy najbardziej tradycyjnej przenieśmy się w zupełnie inny rejon świata i do elektrycznej formy naszego ukochanego gatunku.

Być może głos Państwo rozpoznali, a także brzmienie jednej z gitar, bo to był nikt inny, tylko Joe Louis Walker. Ale główną postacią firmującą to nagranie i całą płytę, z której ono pochodzi, jest Andy Watts. Brzmi no, pewnie niespecjalnie znajomo, chociaż nie jest to debiutant w Bielszym Odcieniu Bluesa, bo kilka lat temu prezentowałem już jego płytę. Andy Watts jest uważany za jednego z najistotniejszych przedstawicieli bluesowego grania w Izraelu. Nawet niektórzy nazywają go izraelskim ambasadorem bluesa. Ujął swoją sztuką Kennego Neala, naszego dobrego znajomego z festiwalu Jimmy Way. I Kenny Neal podjął się współprodukcji nowego albumu Andy'ego Wattsa. Album ukazał się w lipcu 2020 roku, nosi tytuł Super Groove, no i zawiera także właśnie nagranie z Joe Louisem Walkerem, ale nie tylko, bo jest też i inny gość, a raczej gościni. Gościni, która nazywa się Eliza Neals, no, też brzmi niespecjalnie znajomo, ale też już kiedyś w Bielszym Odcieniu Bluesa występowała. Oto z albumu, który nosi tytuł Super Groove i którego głównym bohaterem jest Andy Watts, izraelski gitarzysta, wokalista i band leader, nagranie wspólne Andy'ego Wattsa z Elizą Neals.

gościnnie z zespołem Andy'ego Wattsa śpiewała Eliza Nils. No właśnie, Eliza, a nie Eliza. Nie wiem, dlaczego spolszczyłem jej imię w poprzedniej zapowiedzi. No a skoro już taka krzywda jej się wydarzyła w Bielszym Odcieniu Bluesa, to chciałbym teraz zaproponować dwa jej solowe nagrania z płyty z 2017 roku, zatytułowanej 10,000 Feet Below. I będzie to nagranie tytułowe, poprzedzone wyznaniem głęboko krytycznym Elizy Nils. You ain't my dog no more. Już nie jesteś moim psem. Eliza Nils pochodzi z Detroit, nagrywa zazwyczaj z zespołem Narcotics i to jest fragment ich wspólnej realizacji studyjnej.

Geograficznie przenieśmy się teraz do Europy, a konkretnie do Wielkiej Brytanii. I teraz to już będzie naprawdę debiut w pierwszym odcieniu bluesa. Wystąpi Matt Walkley.

Playing with myself boogie, czyli sam sobie gram boogie. I rzeczywiście, wszystkie instrumenty, a są to przecież wyłącznie harmoniki ustne, były obsługiwane w tym nagraniu przez Matta Walkleyta, brytyjskiego bluesmana, który specjalizuje się w harmonikach i to we wszystkich gatunkach harmonijek. Gra także na tych harmonijkach, a także czasami na różnych fletach, muzykę niekoniecznie zbliżoną do bluesa, a bardziej do tradycji irlandzkiej. Ale my w naszym cyklu oczywiście skupimy się na jego bluesowych wyczynach, bo Matt Walkleyte jest niewątpliwie oryginałem w tej materii. Oto jeszcze jedno nagranie, w którym Matt Walkleyte też wystąpi jako orkiestra harmonijek ustnych. Ten utwór będzie nosił tytuł Many Harps, a do tego dolepmy jeszcze jedno nagranie Matta, żeby udowodnić, że potrafi także dawać sobie radę wtedy, kiedy nie jest sam. Hey Bowley, dwa razy Matt Walkleyte.

A teraz, proszę Państwa, to nieporozumienie, które sygnalizowałem na początku i takie dla mnie dosyć bolesne, bym powiedział, bowiem wystąpi Eric Clapton, ale nie sam. Wystąpi z Pedrito Martinezem. Jedno nagranie wynikające z ich współpracy już prezentowałem. Ale teraz usłyszymy My Father Eyes. To przecież wśród fanów Claptona jeden z ulubionych jego utworów. Tym razem, szczerze powiem, że nie bardzo rozumiem, o co chodzi od strony aranżacyjnej i wygląda na to, że Eric Clapton wyłącznie ze względów towarzyskich i przyjacielskich poddał się muzycznej wizji Pedrito Martineza. Co z tego wyszło? Ojej, proszę posłuchać. Pedrito Martinez i Eric Clapton. My Father Eyes.

No bardzo będę ciekaw komentarzy, zwłaszcza tych spośród słuchaczek i słuchaczy, którzy kochają muzykę Claptona, podobnie jak ja. Czy magia nazwiska zwycięży, czy też będzie u Państwa podobnie krytyczny stosunek do tego wyczynu Pedrito Martineza i Erika Claptona. Wróćmy na terytoria bezpieczniejsze i na terytoria młodych muzyków, którzy dopiero wchodzą w świat

be your fool no more. To młody pianista z Cincinnati, Ben Levin. Druga jego płyta, pierwszą graliśmy w pierwszym odcieniu bluesa, druga płyta nosi tytuł Carry Out or Delivery, no i też jest efektem tego nieszczęścia covidowego, które opanowało cały świat. Ben Levin liczył na to, że nagra tę płytę w jakimś wymarzonym zestawie muzyków mu towarzyszących, no ale ta sytuacja uniemożliwiła zgromadzenie w studiu zaplanowanych. Ben Levin nie poddał się jednak i poprosił tatusia o pomoc, który grywał na gitarze. Tatuś nie umieszkał się zgodzić i w ten sposób powstał cały album, na którym Ben Levin gra na fortepianie i śpiewa, tatuś gra na gitarze, no a do tego towarzyszy im bardzo zgrabna sekcja rytmiczna, bas i perkusja. I tak oto powstał zupełnie przyzwoity album zatytułowany Carry Out or Delivery. Wysłuchaliśmy nagrania otwierającego tę płytę, to było You Know, no a teraz jeszcze raz Ben Levin z tatusiem i sekcją w nagraniu Stuck.

Wiem, że Rhiannon Giddens cieszy się wśród nas, blues fanek i fanów, a także nie tylko wśród blues fanów, dużą estymą. Rhiannon Giddens dysponuje fantastycznym głosem, świetną wyobraźnią, no i też jest dosyć oryginalna w doborze swojego repertuaru. W lecie 2020 roku ukazał się singielek, on chyba jest wyłącznie zresztą cyfrowo-internetowy, zatytułowany Black Eyed Dog, Czarnooki Pies. Rhiannon Giddens skojarzyła swoje artystyczne działania z Benem Harperem i w ten sposób właśnie doprowadzili oni do powstania tego oto nagrania.

To byli Ben Harper i Rhiannon Giddens w utworze Black Eyed Dog. Płyta Bless Your Heart zespołu The Allman Betts Band no już wielokrotnie przewijała się w różnych konfiguracjach przez pierwszy odcień bluesa. Teraz chciałbym się zatrzymać na dłużej, no bo to będzie prawie 7 minut muzyki nad utworem Southern Rain, który skomponował Devon Allman i on też tutaj jest wiodącą postacią.

To był Devon Allman, no i oczywiście pozostali koledzy z grupy The Allman Betts Band. A na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa jeszcze raz wróćmy do izraelskiego ambasadora bluesa, czyli do Andy'ego Wattsa, który zamknął swoją płytę Super Groove własną wersją słynnego Supernatural Petera Greena. I to jest bardzo interesująca wersja. W sam raz, żeby w interesujący sposób zamknąć to wydanie pierwszego odcienia bluesa. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

życiu, naprawdę. 40 lat temu debiutowałam, nie wiedziałam, że może być tak fajnie. Po tylu latach. Co ma? Złote? Może ci uśmiechnie.

I teraz będzie taki numer, który często właśnie późnym latem mi się przypomina, jak już jest trochę chłodniej, ale jeszcze takie bardzo specyficzne, piękne słońce świeci. I jest to artystka Stówy. Chyba już kiedyś ją graliśmy, tylko inny numer. Artystka nazywa się Sańko Namczylak, a utwór nosi tytuł Let the Sunshine.

Mnie zupełnie niespodziewanie w środku sierpnia dopadła chętka na soul i gospel i kilka piosenek będę chciał Państwu dzisiaj zaprezentować, a zacznę od zupełnie niestandardowej wersji piosenki noszącej tytuł If I Ain't Got You. To jest oczywiście numer Alicia Keys, ale tym razem w wykonaniu projektu Scary Pockets i Kentona Chena.

Ja też w sumie jestem trochę bardziej bujająca niż zwykle o tej porze roku, ale też nadal jeszcze odwołuję się do tegorocznych Fryderyków i nominowany w kategorii R&B Bartek Królik z pewnością zasłużył sobie na to, żeby się tu dzisiaj pojawić i będzie to utwór zatytułowany Chodź.

Jeżeli rozmawiamy już o gospel, to trudno nie zaproponować jakiejś piosenki Arety Franklin. No a jeżeli już gospel i soul, no to zdecydowanie najlepiej sprzedająca się płyta w historii, płyta z muzyką gospel, czyli zarejestrowany na żywo występ, który później został zaprezentowany w formie albumu Amazing Grace, Aretha Franklin i Mary Don't You Weep.

0: Czas na trochę nowości. Nowy utwór od zespołu Linia Nocna, który bardzo lubię, a w ogóle wokalistka Monika Mimi Wydrzyńska ma coś takiego bezpretensjonalnego w tych swoich tekstach i w sposobie śpiewania, że uważam, że jest naprawdę urocza. Nie wiem jak ty.
1: Nie dość, że urocza, to jest to jednocześnie bardzo sympatyczna osoba.
0: Myślę, że to się absolutnie nie wyklucza. W każdym razie nowy utwór, nowy singiel zatytułowany jest Tosty. Na pewno państwo też macie coś w swoim życiu, co ciągnie się jak tosty z serem.

0: jak tosty.
1: Myślałem, że makaron z serem może się ciągnąć, ale tosty bardziej takie chrupią są chrupiące.
2: Nie no, takie sandwich tosty zapiekane, to się, jak w środku jest ser, to się ciągną. Bardzo się ciągną. Chyba, że ser jest kiepski.
1: Wchodzimy na bardzo grząski temat, czyli rozmowy o jedzeniu po 20.
2: To znowu wracamy w takim razie do Fryderyków i też płyta nominowana w kategorii blues, znakomita, czyli Leszek Cichoński and Friends i Przyjaciele, a płyta Thanks Jimmy Symphony. I na dzisiaj postanowiłam zaproponować Państwu utwór zatytułowany Foxy Lady.

Tak jak już mówiliśmy o tych Fryderykach, to nie możemy dzisiaj pominąć artysty, który okazał się głównym triumfatorem, czyli Krzysztofa Zalewskiego. I postanowiłam wrócić do utworu, który jako pierwszy utwór tego artysty złapał mnie za ucho i gdzieś tam we mnie został. A utwór ten nosi tytuł Luka.

0: Fajne teksty pisze Krzysztof, prawda?
1: Bardzo fajne i miałem po cichu nadzieję, że mówiąc o Krzysztofie Zalewskim powiesz o nim jak o czarnym koniu, bo o koniach będzie kolejna piosenka i będzie to piosenka w wykonaniu wspaniałej wokalistki, która nazywa się Joss Stone. Piosenka nosi tytuł All the King's Horses i pochodzi z płyty Soul Sessions.

0: świetnie, że to była akurat ta piosenka, bo z kolei czarnym koniem kategorii blues w tym roku był niewątpliwie Robert Cichy i jego płyta Dirty Sun.
1: Podejrzewam, że jeżeli Robert Cichy rokrocznie będzie nagrywał płyty bluesowe, to rokrocznie również będzie czarnym koniem kategorii.
0: Tej kategorii. A wracając do Roberta, którego serdecznie pozdrawiamy, dzisiaj tak sierpniowo postanowiłam postawić na utwór zatytułowany Manitu.

Ostatnio mówiliśmy o Billie Eilish, ale tymczasem zupełnie niespodziewanie jej brat Finneas wypuścił swojego singla, w którym śpiewa i śpiewa bardzo ładnie, o czym za chwilę się przekonamy. A Concert 6 Months From Now.

0: A na koniec dzisiejszej audycji chciałbym zaproponować piosenkę zespołu Daft Punk, która nosi tytuł Lose Yourself to Dance, ale w zupełnie niespodziewanym wykonaniu. John Batiste, który w tym roku dopiero co wydał kolejną swoją autorską płytę, zaprezentował ostatnio również materiał zarejestrowany w klubie Electric Lady i z tego to albumu pochodzi właśnie wykonanie tejże piosenki. Polecam w ogóle cały ten koncert, bo on chyba doskonale pokazuje, że ostatnio instrumenty smyczkowe są coraz bardziej w cenie. Myślę, że nasłuchał się John polskiej artystki o pseudonimie Sana i też postanowił trochę tego talentu sobie, że tak powiem, dodać.
1: I tym optymistycznym akcentem żegnamy się z Państwem i życzymy miłego bujania się przy wykonaniu Johna Batiste.
0: Mam nadzieję, że ta letnia pora deszczowa już wkrótce się skończy i doświadczymy jeszcze trochę lata. Piosenki specjalnie dla Państwa prezentowali z ogromną przyjemnością
1: Górecka
0: i Sosnowski. Do usłyszenia. One, two, one, two.

0: W Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Żligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

drugiej płyty Steamhammer, zatytułowanej Mark II, wydanej w 1970 roku, chciałbym teraz przypomnieć piękny, rozlewny i bardzo ubluesowiony utwór zatytułowany Another Traveling Tune, Steamhammer.

Po zespole Steam Hammer kolejna grupa, która specjalizowała się w bardzo długich nagraniach, czyli The Allman Brothers Band. No, tu nic dziwnego, bo przecież Allman Brothers specjalizowali się, zwłaszcza podczas koncertów, w bardzo długich, wypełnionych improwizacjami prezentacjach. Ale to jest płyta studyjna, a nie koncertowa. Mówię mianowicie o albumie Hitting the Note. To no, historyczna płyta, bo to ostatnia studyjna płyta w dyskografii The Allman Brothers Band, jednocześnie też pierwsza studyjna, w której nagraniu nie brał udziału Dickie Betts. Ówczesny skład zespołu stanowili Greg Allman, śpiew i instrumenty klawiszowe, Butch Trax, perkusja, J-Mo, perkusja, Warren Haynes, gitara i śpiew, Derek Trax, różne gitary, Othiel Burbridge, gitara basowa i Mark Kinonis, konga i perkusjonalia. Usłyszymy utwór zatytułowany Instrumental Illness, ponad 12 minut. To nagranie było też dwukrotnie zgłaszane do nagrody Grammy jako najlepsze instrumentalne nagranie rockowe w 2003 roku.

Państwa, którzy śledzą kariery byłych członków grupy Queen, w tym Briana Maya, dostrzegli, że właśnie niedawno ukazał się mini album Briana Maya zatytułowany Starfleet Project. No ale ukazał się już jako zasłużona reedycja, bowiem płyta ta ukazała się oryginalnie w listopadzie 1983 roku, a więc prawie 40 lat temu. No a teraz, tuż przed swoimi 76 urodzinami, Brian May postanowił wznowić tę produkcję i ukazała się ona oczywiście w bardziej współczesnej i wzbogaconej formie. My posłuchamy nagrania z oryginalnej płyty wydanej w 1983 roku. Oto Brian May i Friends, a wśród tych przyjaciół taka znakomitość jak Eddie Van Halen, który towarzyszy Mayowi w utworze Blues Breaker. A ten utwór z kolei jest dedykowany Ericowi Claptonowi. Brian May and Friends, Blues Breaker.

Regułą koncepcji 4 bluesowe longiery jest w zasadzie to, żeby nagranie nie przekraczało 15 minut. No ale zdarzają się też wyjątki. I oto jeden z nich. Longier najdłuższy, prawie 16-minutowy. Zespół Colosseum i utwór zatytułowany Lost Angeles. Specjalnie akcentuję to T na końcu, żeby nie przywoływać bezpośredniego skojarzenia z Los Angeles, chociaż pieśń jest właśnie o tym mieście, o jego mrocznych stronach. Autorami tej piosenki są trzej członkowie grupy Colosseum, czyli Dave Greenslade, Dick Hextall-Smith i Chris Farlow. Poza nimi wówczas w zespole był jeszcze Mark Clark, który grał na basie i trochę śpiewał, no i przede wszystkim lider John Heisman. To nagranie pochodzi z trasy koncertowej grupy Colosseum po Wielkiej Brytanii w marcu 1971 roku. Zaraz po nagraniu tej płyty zespół przestał istnieć w tym swoim oryginalnym składzie i co ciekawe, wrócił właśnie w tymże samym zestawieniu po 23 latach w 1994 roku. Płyta Colosseum Live, rok 1971, utwór Lost Angeles.

0: all we have time for. Big Exit Smith, please. Dave Benson, Dave Reesland, Chris Barrow, and Mark Clark.
1: To był pierwszy odcinek Bluesa pod hasłem 4 bluesowe longiery, a teraz obiecany bonusik. Ten bluesowy longier to longier koncertowy zrealizowany przez grupę The Rolling Stones. Ile tych wersji Midnight Rambler było w historii, no tego nikt już nie potrafi zliczyć. My zatrzymamy się przy tej wersji, która została zarejestrowana na albumie Licked Live in New York City. I ta wersja oczywiście, tak jak to w przypadku koncertowych wersji nagrań The Rolling Stones bywa, jest absolutnie niepowtarzalna. Midnight Rambler to jest taka muzyczna biografia słynnego dusiciela z Bostonu, niejakiego Alberta DeSalvo. Keith Richards kiedyś nazwał tę kompozycję bluesową operą. No i skromnie jeszcze do tego dodawał, że żaden inny twórca nie byłby w stanie napisać takiego wspaniałego dzieła. Nagranie zostało zarejestrowane w Madison Square Garden w styczniu 2003 roku w trakcie jubileuszowego tournée Stonesów po Stanach Zjednoczonych, no bo wtedy Stonesi obchodzili swoje 40-lecie. A więc Madison Square Garden, rok 2003, The Rolling Stones i Midnight Rambler. To była audycja, pierwszy odcinek Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

Dzisiaj tak mnie wzięło, że siedzę przed górą płyt, która rośnie z tygodnia na tydzień, z dnia na dzień i po prostu się w nią gapię jak głupek i sobie myślę, że może wystarczy, że tak będę dobierał z tego, co mi się po grzbieciku spodoba i może taką właśnie dosyć losową metodą stworzę jakąś interesującą audycję. Ryzyko jest niewątpliwe, ale podejmuję je, bo jestem chłopcem odważnym. Na początek, żeby się rozgrzać troszkę, mój ulubiony Room Full of Blues, ta orkiestra, która jest i taneczna, i jednocześnie bardzo pobudzająca od strony czysto już takiej analitycznej, bo to jest jedna z najwybitniejszych sekcji dętych w historii tej muzyki, którą tak sobie ulubiłem razem z Państwem. A z drugiej strony to jest ten zespół, przez który przewinęło się mnóstwo fantastycznych muzyków, którzy później zostali sami sobie sterami, żaglami i okrętami. No ale Room Full of Blues to przede wszystkim niesamowity dynamit, a wtedy, kiedy grają Boogie, to jest już naprawdę rekord świata. Big Mamu i Boogie Woogie Country Girl, Room Full of Blues.

przychody z tej płyty właśnie na rzecz Fatsa i jego sąsiedztwa, a także na rzecz takiego miejsca w Nowym Orleanie, które wiąże się nierozłącznie z dwudziestowieczną historią muzyki tego miasta. To jest Tipitina. Tipitina to lokal, w którym grywali i grywają, mam nadzieję, dotąd wszyscy, którzy cokolwiek znaczą w muzyce nowoorleańskiej, a może i nawet szerzej w amerykańskiej. Tipitina's Foundation to jest taka fundacja, która próbuje ocalić od zapomnienia te wszystkie skarby Luizjany, a zwłaszcza Nowego Orleanu i w kontekście muzyki, i w kontekście kultury tego rejonu w ogóle. Płyta nosi tytuł Going Home, a tribute to Fats Domino, a złożyły się na nią nagrania, no, plejady najznakomitszych muzyków z kraju i zagranicy, począwszy od historycznego nagrania Johna Lennona, Ain't That a Shame, poprzez doktora Johna, Bonnie Raitt, Robiego Robertsona, Norah Jones, Neila Younga, Roberta Planta, Irma Thomas, Willie Nelsona, no i tak dalej, i tak dalej. My się zatrzymamy na chwilę przy tej płycie i posłuchamy trzech z niej nagrań. Tom Petty z Heartbreakers, I'm Walking, potem B.B. King z Ivan Neville's Dumpstafang i tytułowe Going Home, i wreszcie The Dirty Dozen Brass Band z panią Joss Stone i Buddy Guyem na przykład.

zabraknąć przy tym temacie takiej postaci, którą zawsze noszę głęboko w swoim duchu, sercu, no iż darzę szacunkiem ogromnym, czyli nie może zabraknąć doktora Johna. W 1978 roku, czyli już, oho, no z górą 30 lat temu, ukazała się taka płyta, jego album zatytułowany City Lights, który repertuarowo był w zasadzie autorską produkcją Maca Rebenaka, czyli doktora Johna. Większość piosenek napisał do spółki z Doc Pomusem, ale nie tylko to jest atrakcją tej płyty. Atrakcją tej płyty są również niesłychanie rozbudowane, jak na doktora, aranże. Jest tutaj i bardzo rozbudowana sekcja dęta i smyki zaaranżowane i dyrygowane przez Klausa Ogermana. No, a poza tym jest cała plejada znakomitych muzyków, którzy w tle doktora Johna występują. Wystarczy chociażby powiedzieć, że na perkusji grał Steve Gadd, na basie Will Lee, na klawiszach Richard T., Hugh McCracken na gitarze, John Trapier też na gitarze, no i tak dalej, bo tu mnóstwo jest jeszcze, David Sanborn na alcie, a do tego bardzo ładne piosenki. Piosenki, tak, bo to był ten okres, w którym doktor pod kierownictwem Tomego Lipumy oscylował troszkę w stronę takiego słodkiego, jak na niego słodkiego, grania i śpiewania. Z tej płyty dwa utwory otwierają Dance the Night Away with You, a zamyka tytuł.

grup. Grup, czyli w tym przypadku trio. W 2007 roku ukazał się album zatytułowany Blue Velocity, w którym Chris zaprezentował wszystko to, co prezentował przedtem, czyli takie solidne, acz może dla mnie troszkę zbyt rock bluesowe granie, czasami oscylujące wokół czegoś, co kiedyś za mojej młodości zwykło się nazywać hard rockiem. I ja też do końca nie jestem przekonany, czy ja Chrisa Duarte lubię, czy nie lubię, czy lubię po prostu nie bardzo, a może bardzo, ale nie tak bardzo. Bo lubię, kiedy gra na gitarze, mniej lubię, kiedy śpiewa. Nie zawsze też udaje mu się wypełnić własnymi kompozycjami w sposób udatny całą płytę. No ale wiem, że są całe rzesze zwolenników takiego właśnie podejścia do instrumentu naszego ukochanego, jakim jest gitara. I dlatego Chris Duarte w tym wydaniu Blues Cornera zaistnieje i to zaistnieje w dosyć dużym zakresie, bowiem całe 13 minut mu poświęcimy, bo też i drugie długie nagrania są na tym albumie. Emily i Hard Mind to dwa hard bluesowe nagrania Chrisa Duarte i jego tria z płyty Blue Velocity.

Well, you know, babe, I thought I had enough.

Jeszcze jedna nowalika z wiosny 2021 roku z polskiej grządki. Oto JJ Band przygotował wreszcie nowy album, który zatytułował prosto i dosadnie 2021. I z tej właśnie płytki za chwilkę usłyszą Państwo prawie że zupełnie premierowo słynne Let's Work Together, znane przede wszystkim z wykonania grupy Can't Heat. No ale Wilbur Harrison wymyślił je 70 czy 80 lat temu. No a JJ Band z Jackiem Jagusiem na czele podeszli do tego po swojemu. Let's Work Together. JJ Band.

Zahaczymy teraz o klasykę bluesa, ale powiedziałbym tak per procura, bowiem wystąpi Archie Lee Hooker. Kiedyś już prezentowałem jego płytę w chyba pierwszym odcieniu bluesa, no ale teraz w 2021 roku pojawił się nowy album zatytułowany Living in a Memory. Podobnie jak wszystkie dotychczasowe przedsięwzięcia fonograficzne Archiego Lee Hookera, które do mnie dotarły, to także zostało zmajstrowane we Francji, bo tam na stałe przebywa kuzyn wielkiego Johna Lee Hookera. No i ze swoimi francuskimi, ale nie tylko francuskimi, bo i Brazylijczyk tam jest, i Irlandczyk, i przedstawiciel Luksemburga, mówię o muzykach towarzyszących Archiemu. No więc to jest bardzo międzynarodowe towarzystwo i ono za chwileczkę zaprezentuje się w tytułowym nagraniu z płyty Living in a Memory.

Nora Jones. No, jedna z faworytek różnych moich audycji. Tym razem zademonstrowała zbiór swoich koncertowych nagrań z ostatnich lat. I to jest troszkę takie best of, a troszkę też jakiś bardzo osobisty wybór Nory Jones. Ja z tego zestawu wybrałem utwór zatytułowany Don't Know Why. Oto Nora Jones live.

0: you. Thank you. You guys are nice, thanks. We all need a little love, right? Thanks for giving us lots of love. We love you.
1: Poprzedzona dużą akcją promocyjno-medialną ukazała się też nowa płyta Grety Van Fleet, zatytułowana The Battle at the Garden's Gate. Ja już parokrotnie chyba wspominałem, że nie mam jakiegoś specjalnie pozytywnego stosunku do muzyki Grety Van Fleet, bo słyszę w nim echa wszystkiego tego, co kiedyś wydawało się bardzo nowe, a teraz po tych 50 i 60 latach no brzmi po prostu troszkę jak takie lustrzane odbicie, a do tego nie mam przekonania i nie mogę się przemóc do głosu wokalisty, czyli jednego z braci Kiszka. No ale wiem, że Greta Van Fleet cieszy się sporym uznaniem wśród słuchaczy Radia Baobab, więc w Nowalijkach nie zabraknie też sygnału, że oto jest nowa płyta Grety Van Fleet, a ja z niej wybrałem utwór zatytułowany Build by Nations.

0: Niejako odpowiedzią na to, co niesie z sobą, czy raczej niosła z sobą muzyka Greta Van Fleet, bo ta ich nowa płyta wydaje się być nieco bardziej odległa od muzyki korzeni niż poprzednia. Więc taką odpowiedzią brytyjską jest dla mnie album też nowego dosyć zespołu brytyjskiego The Dust. W tym przypadku nawiązania do starej, dobrej sztuki rock'n'rollowej typu Led Zeppelin jest oczywiste. Oto The Dust, koda w utworze Demon, a pochodzi on z albumu Mojo Skyline.
1: Yeah, I got a demon in my heart.

Imelda May zameldowała się w 2021 roku z nowym albumem zatytułowanym 11 Past the Hour, czyli 11 po godzinie. Imelda May jest bardzo wszechstronną wokalistką. Może nawet powiedziałbym więcej. Po prostu jest bardzo wszechstronną artystką operującą swobodnie w różnych dziedzinach współczesnej muzyki. Ta płyta jest tego doskonałym przykładem, bo obok pięknych, rzewnych, lirycznych ballad są tutaj też nieliczne wprawdzie, ale nawiązania do jej rock'n'rollowej natury. Z tego albumu wybrałem utwór zatytułowany Just One Kiss, w którym Imeldzie May towarzyszy Ronnie Wood.

premiera dla mnie i myślę, że premiera dla wielu słuchaczek i słuchaczy, bo wystąpi dla nas Jax Harlow. A Jax Harlow to jest artystka, która na stałe zakotwiczyła w Nashville, Tennessee, ale gra rock and rolla i to bardzo ostrego. Gra na gitarze. To kolejne objawienie kobiecego gitarowego wcielenia. Jax Harlow zagra dla nas utwór zatytułowany High Class Bitch.

Ta płyta Jack's Hollow to króciutki album, 25 minut, mniej niż 10 numerów. Płyta nosi tytuł Underdog Anthems. Jack's Hollow prezentuje się jako świetna gitarzystka. Można mieć pewne zastrzeżenia co do strony wokalnej, ale niewątpliwie jest to zwiastun czegoś nowego, jeśli chodzi o kobiecą rock'n'rollową gitarę. Natomiast następny album nowalijkowy to album bardzo oryginalnie z mojego punktu słyszenia prezentujący się. Zespół nosi nazwę Del Greje, wywodzi się z Guadeloupe, czyli z Karaibów. Trio Del Greje prezentuje niewątpliwie muzykę zakorzenioną nieco w stylistyce karaibskiej, także jeśli chodzi o stronę językową, bo śpiewają po kreolsku, ale niewątpliwie też jest to muzyka głęboko zakorzeniona w naszym bluesie ukochanym. Oto Del Greje w utworze Simula.

Karaibów przenosimy się teraz do Danii, a tutaj funkcjonuje od pewnego czasu znany słuchaczom polskim Thorbjørn Risager, który ze swoim Black Tornado występował w Polsce, a teraz zaprezentował płytę z jednym z uczestników Black Tornado, czyli z pianistą Emilem Balsgaardem, i wspólnie panowie nagrali album zatytułowany Taking the Good with the Bad. I z tej płytki teraz wysłuchają państwo nagrania zatytułowanego It Ain't Right.

Tak jak już uprzedzałem na początku, to wydanie Novalix spod Baobabu ma charakter skrótowej bardzo prezentacji wybranych przeze mnie nowości płytowych z okresu marzec, kwiecień, maj 2021. No więc tylko krótkie zapowiedzi i sygnał, że jest taki album. No więc sygnalizuję teraz, że jest nowy album Jean-Jacques Milteau, znakomitego wirtuoza harmonijki ustnej z Francji, który zaprezentował album zatytułowany Lost Highway. I to jest obraz jego fascynacji muzyką country and western. Oto nagranie, które otwiera ten album i jest to stara pieśń Hanka Williamsa I can't help if I'm still in love. Jean-Jacques Milteau.

Powróciła też po paru, o, może nawet więcej niż paru, latach milczenia fonograficznego Suzy Quatro, która wspólnie ze swoim synem, bo on jest współproducentem tego albumu, zaprezentowała płytę The Devil in Me. Oto Suzy Quatro, nie tracąca nic ze swojego rock'n'rollowego nastroju w nagraniu Betty Who.

I na koniec tego wydania Nowalijek spod Baobabu zostawiłem sobie, no i mam nadzieję, że Państwu przyjemność pokołysania się przy prawdziwych, korzennych bluesikach. Bob Corey Torre nagrał kolejną płytę z przyjaciółmi zatytułowaną Spider in My Stew. Dwa nagrania wybrałem z tego zestawu. Jedno z udziałem Sugar Ray Rayforda i to jest zatytułowane Soul Food, a drugie z też nową dla mnie postacią, czyli z wokalistką Shai Perry. I to będzie słynne Wang Dang Doodle. Na zakończenie Nowalijek spod Baobabu Bob Corey Torre z przyjaciółmi. A przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

Nowaliki spod baobabu. Radio Baobab.

0: Nie ma więc tutaj żadnej demagogii ani propagandy. My po prostu mówimy, jak jest. Zimno.
1: Tak, jak Mariusz Max Kolonko, proszę państwa. A tymczasem wracamy do tematu naszej audycji i ona nie mogłaby się odbyć bez utworu zespołu The Rolling Stones, Winter, którego posłuchamy w zremasterowanej wersji z naszego ulubionego roku 2020.

0: Ja, jak zwykle, podszedłem do tematu troszeczkę inaczej niż Górecka. Otóż Górecka niezwykle przywiązuje się do tekstów piosenek, a szczególnie do tytułów tychże. Ja tymczasem posługuję...
1: Zupełnie jest to nieprawda. Ja się przywiązuję do treści utworów, a nie tytułów tylko.
0: Podchodzę do piosenek bardzo mocno emocjonalnie i jakiś czas temu, podczas tworzenia playlist moich własnych, prywatnych, odsłuchowych, jedną z playlist, jaką sobie wtedy określiłem, była playlista zatytułowana Cold Blues. No i jakże zupełnie niespodziewanie okazało się, że te piosenki znajdujące się w ramach playlisty Cold doskonale pasują do dzisiejszej audycji. Jedną z piosenek była piosenka White Wine australijskiego zespołu, który nazywa się The Vernons. Piosenka White Wine pochodzi z 2013 roku.

0: Ale to jest nieprawda, że ta piosenka tylko tak emocjonalnie pasuje do tej audycji, bo jeżeli chodzi o treść i tytuł też, bo przecież wszyscy wiedzą, że białe wino najlepiej smakuje na zimno, prawda?
1: Mi by się raczej skojarzyło z White Christmas, ale white wine to white, prawie jak cold.
0: Bardzo próbuję wyciągnąć do ciebie rękę tutaj i po prostu uratować nas od konfliktu, ale trudno idzie. Natomiast kolejna próba teraz będzie bez komentarza utwór Marii Peszek Marznę bez ciebie z płyty Maria Awaria.

A teraz przenosimy się do Kentucky w Stanach Zjednoczonych, a tam zespół Cage the Elephant, który stworzył utwór Cold, Cold, Cold.

Skąd taki tymczasem przeniesiemy się do Oklahomy, z której to pochodzi J.D. McPherson, którego piosenka również znalazła się na playliście Cold Blues, tej, o której wspominałem już wcześniej. Piosenka zatytułowana jest Lucky Penny.

No, jak jest zimno, tak na zewnątrz jest zimno, no to prędzej czy później lądujemy w domu. I bez żalu w związku z tym zaproponuję Państwu teraz utwór naszego ukochanego Michaela Kiwanuki, Home Again.

Skoro zrobiło się już tak cieplej, dużo cieplej niż to na samym początku audycji i już prawie się nie kłócimy, zaproponuję piosenkę amerykańskiego wokalisty, gitarzysty i producenta, bynajmniej nie o anglojęzycznym imieniu i nazwisku, ponieważ ten wykonawca nazywa się Haniel Khatib, a utwór, który chciałbym dzisiaj Państwu zaproponować, pochodzi z jego trzeciej płyty i nosi tytuł Two Brothers.

0: Przepraszam, ale co właściwie ten utwór ma do zimna?
1: No właśnie, jest bardzo ciepły. Pozostaje w totalnej opozycji. Jeżeli tak można mówić o piosenkach.
0: To w takim razie jest ci to wybaczone, bo jak wiemy, opozycja jest bardzo potrzebna w życiu. A ja wrócę jednak do naszego tematu, bo jak jest zimno, no to też pojawia się taki jeden problem. Zimna kawa, proszę państwa. I w związku z tym chciałabym, żebyśmy posłuchali utworu Coffee Cold autorstwa Galta McDermotta, czyli kanadyjskiego kompozytora, który stworzył m.in. utwory do musicalu Hair. Zimna kawa.

0: A Prince posunął się dalej i na swojej płycie Piano and the Microphone z 1983 roku wykonał utwór Cold Coffee and Cocaine. Sam raz na dzisiaj.
1: Cold coffee and cocaine. Say it. Yes. Kidding now.

0: Jak Państwo widzą, niemieckie i skandynawskie geny Górecki dały o sobie znać w dzisiejszej audycji bardzo mocno. Chcąc, nie chcąc, muszę zaproponować Państwu ostatni kawałek w dzisiejszej audycji i powiem szczerze, że od 2 tygodni chodzi on za mną jak bimber za chłopem, dlatego też ostatnią piosenką w dzisiejszej audycji będzie jeden z największych przebojów Nicka Cave'a, ale tutaj w zupełnie świeżym i nowym wykonaniu. Piosenka w tej wersji znalazła się na zarejestrowanym na żywo ostatnim albumie Nicka Cave'a.
1: Nie sądzisz, że Nick Cave właśnie dobrze pasuje na taką porę roku jak teraz?
0: Z tych wszystkich niezwykle zimnych utworów Nicka, ja odbieram ten utwór jako wyjątkowo krzepiący i ocieplający.
1: No bo właśnie o to chodzi chyba też w muzyce takiej na zimno, żeby ona nas nie mroziła dodatkowo, tylko właśnie żeby dawała nam taki ciepły oddech, prawda?
0: Serdecznie dziękujemy Państwu za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Wyjątkowo zimną muzykę prezentowali dla Państwa wyjątkowo ciepli i gorący
1: Górecka
0: i Sosnowski. Do usłyszenia.

0: Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Żligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

A teraz będzie Flip Tamez, czyli gitarzysta zespołu Jumbo. Zespół ten pochodzi z Monterey, tak samo jak Flip Tamez, czyli trochę rockowego grania z Meksyku. I z góry przepraszam, jeżeli będę dzisiaj jakoś niepoprawnie wypowiadała tytuły piosenek, ale obiecuję, że będę się bardzo starała. Już na przykład wiem, że 2L wymawia się jak J, a J wymawia się jak H, więc nie będzie tragedii. Ale mimo wszystko, jeżeli ktoś z Państwa mówi po hiszpańsku, prosimy o wyrozumiałość. Flip Tamez w piosence Paresco Tu.

Te nasze błędy językowe traktujemy jako ewentualną prowokację, bo liczymy na to, że jeżeli się pomylimy, to ktoś bezpośrednio z Meksyku do nas zadzwoni tylko i wyłącznie po to, żeby skarcić nas za nasze wypowiedzi. Teraz będzie jeden z najpopularniejszych zespołów alternatywnych meksykańskich, czyli Zoe, a piosenka nosi tytuł Labios Rotos.

A teraz prosto z Mexico City kolejny zespół muzyki alternatywnej, czyli Communion i piosenka Soltando Fantasmas.

0: Nie wiem, czy zwróciliście Państwo uwagę, że bardzo dobrze brzmią te nowe meksykańskie zespoły.
1: Kolejnym dobrze brzmiącym zespołem, bynajmniej nie nowym i na pewno Państwu znanym, zespół zresztą ten pojawił się na początku dzisiejszej audycji. Mówię tutaj o Los Lobos, a Los Lobos zagrają teraz piosenkę zatytułowaną Chucos Cumbia.

A teraz będą prawdziwi wariaci z Guadalajary, czyli zespół Trocker. Jest to zespół, który jest już bardzo dobrze znany na świecie. Objeździli całą masę przede wszystkim jazzowych festiwali, chociaż nie są stricte jazzowi. Mieszają bardzo dużo gatunków muzycznych ze sobą. I myślę, że muzyka powinna mówić sama za siebie. Utwór zatytułowany El Novio.

A teraz będzie zespół, którego płyta Tarantyzm jest chyba jedną z moich ulubionych płyt w ogóle i dzięki Tito and Taratula, bo o nich mówię, zaczęła się moja przygoda z meksykańskim bluesem. Byłem na ich koncercie u szczytu ich popularności, tuż po tym, jak ich muzyka ukazała się w filmie Desperado. Pamiętam, kiedy Tito jednoznacznie stwierdził, że jesteście fantastyczni i czujemy się u was jak w domu. Oczywiście otrzymał potem gromkie brawa, a następnie dokończył stwierdzeniem: macie dokładnie tak samo beznadziejne drogi jak w naszym kraju. Środek zimy, drogi wyglądały jeszcze trochę inaczej niż wyglądają teraz. Nie zmienia to faktu, że płyta Tarantyzm jest wspaniała i serdecznie ją polecam. Tito and Tarantula w piosence Angry Cat.

0: Dobra, Sosnowski, no nie przesadzajmy, jednak te drogi wyglądają teraz lepiej niż w tamtych latach. Nie bądźmy tacy surowi dla naszego kraju.
1: To nie ja jestem surowy, tylko Tito był surowy, a poza tym było to...
0: 20 lat temu.
1: 20 lat temu.
0: A tymczasem bardzo ważna postać, bo nie mogłaby się odbyć dzisiejsza audycja o Meksyku w Radiu Baobab bez królowej blusa, królowa blusa meksykańskiego, czyli Betsy Pecanins. Niestety już nie żyjąca od 2016 roku, ale jej muzyka wciąż wspaniała. La muerte chiquita.
2: Para curarme la pena, procuré remedios varios. Tomaba tequila a diario y fumaba de la buena. No me quité la tristeza, ni maté la soledad. Pero la mera verdad...

0: A wiesz, Sosnowski, że królowa meksykańskiego bluesa miała matkę katalonkę i ojca Amerykanina?
1: To już po prostu niezły Meksyk, to co tam się wszystko odprawia, więc trudno się dziwić.
0: Ale jak była dzieckiem, zamieszkała w Meksyku po prostu i tak to się stało.
1: Jakiś czas temu Monroy Blues i Al Estilo nagrali płytę z najważniejszymi tradycyjnymi meksykańskimi piosenkami. Z tej płyty piosenka Escalera de la Cárcel.

A teraz prawdziwy weteran, 76-letni aktualnie Javier Batiz, który nagrał w swoim życiu tak dużo kawałków i tak dużo płyt, że wybranie tego jednego numeru stanowiło prawdziwe wyzwanie. Jest to gitarzysta światowej sławy, na pewno wielu z Państwa zna tę postać. Grał między innymi z B.B. Kingiem, z Chuckiem Berrym, z Jamesem Brownem, także naprawdę było bardzo trudno się zdecydować, ale padło na utwór zatytułowany Coming Home.

0: Ale to Javier śpiewał, prawda?
1: Tak.
0: Dla mnie jego śpiew robił ogromne wrażenie.
1: No ale oni wszyscy fantastycznie śpiewali i grali. To jest cała kwintesencja wszechstronności tych muzyków, muzyków tej klasy.
0: Muzycy najwyższej próby, czyli najważniejszy chyba meksykański duet gitarowy, który współpracował ze wszystkimi w branży, łącznie z Hansem Zimmerem, i jeżeli ktoś z Państwa lubi Piratów z Karaibów, to na pewno słyszał ich w tym filmie. Mówię tutaj o Rodrigo i Gabriela. Zagrają dla Państwa piosenkę noszącą tytuł Tamacun.

0: Jak wygląda Gabriela Sosnowski? Widziałeś kiedyś Gabrielę?
1: Widziałem Gabrielę i serdecznie ją pozdrawiam, kłaniam się nisko, bo o ile Rodrigo gra sobie tam te swoje szesnastki i trzystki dwójki kostką, to według mnie całą robotę w tym zespole robi Gabriela właśnie.
0: Jak w życiu, proszę państwa. A tymczasem przenosimy się do współczesnej muzyki meksykańskiej i teraz będzie trochę funky, tak jak sama nazwa tego zespołu wskazuje, czyli Funko. I dla mnie to jest trochę taki zespół. Czuję się, jakbym słuchała Wonky One po hiszpańsku, nie masz tak?
1: Daj posłuchać najpierw.
0: Utwór Celibero El Gol.

0: I co było Wonky One po hiszpańsku?
1: Było Wonky One po hiszpańsku. Ciekaw jestem, czy również przybierają się za bąki i inne stworzenia łączne.
0: Myślę, że mają swój niepowtarzalny, zupełnie inny styl. Ale teraz też będzie bardzo ciekawa postać. I to w ogóle jest singiel sprzed paru dni dosłownie. Artysta nazywa się Marco Mares i jest naprawdę uroczy. Dla mnie to taki meksykański Jason Mraz. Już kiedyś Państwu prezentowałam tutaj Jasona Mraza. W podobny sposób śpiewa, natomiast bardzo mi się to podoba, że instrumenty i styl muzyki, która akompaniuje jego śpiewowi, jest bardzo, bardzo taki chilloutowy, właśnie meksykański. I to daje bardzo sympatyczny klimat. Ja sobie od razu wyobrażam, że leżę sobie na jakimś hamaczku, świeci słońce i jest bardzo przyjemnie. Marco Mares, Alboroto.

0: Bardzo wiele meksykańskich zespołów. Oczywiście swoją karierę zaczynało w Meksyku, ale największą sławę zyskało po tym, kiedy przeprowadzali się chłopcy i dziewczęta do Stanów Zjednoczonych, między innymi do Los Angeles. I jednym z takich zespołów jest Chignon, czyli zespół, w którym na gitarze gra sam Robert Rodriguez. Jako ostatnią piosenkę w dzisiejszej audycji zagrają, no, w pewnym sensie standard tamtejszej muzyki, czyli piosenkę Malagueña Salerosa.
1: Tak, na koniec wracamy do korzeni, proszę Państwa. I tym oczywiście optymistycznym akcentem żegnamy się z Państwem i mamy ogromną nadzieję, że będzie nam dane się usłyszeć w przyszłym tygodniu.
0: Miejmy taką nadzieję. Skoczne meksykańskie piosenki specjalnie dla Państwa.
1: My musimy uważać z takimi tekstami, bo nasi słuchacze to od razu się martwią, jak ty mówisz takie rzeczy. To martwią się, że czy są jakieś przesłanki, że mielibyśmy się nie usłyszeć. Nie, proszę Państwa, nie ma takich przesłanek. To nasze takie głupie żarty.
0: Wiecie Państwo, aktualnie wylądowaliśmy na Marsie. Już 6 różnych krajów ma tam swoje misje. Nie wiadomo, czy czasem nie będziemy tam potrzebni. Dlatego też pełni optymizmu żegnamy się z Państwem. Piosenki specjalnie dla Państwa prezentowani.
1: Górecka
0: i Sosnowski.

0: Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Ligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

to nagranie sygnalizuje też, że w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa będziemy słuchać pieśni poświęconych pamięci wielkich wykonawców muzyki popularnej ubiegłego stulecia. Czyż takim wielkim wykonawcą nie był Elvis Presley? No, oczywiście, tak, oczywiście był i też w sposób oczywisty nawiązuje on do przesłania pierwszego odcienia bluesa, bo był przecież jednym z pierwszych białych wykonawców muzyki współczesnej, który nawiązywał do bluesowych korzeni i przyjaźnił się z prawdziwymi, mówię to w cudzysłowie, bluesmenami. No więc nic dziwnego, że od czasu do czasu powraca on w twórczości innych artystów jako przedmiot uwielbienia, jako obiekt sentymentu, czy też po prostu no, podkreślenia jego znaczenia dla kultury amerykańskiej, przede wszystkim oczywiście amerykańskiej. No więc posłuchamy kilku piosenek dedykowanych pamięci Elvisa Presleya. Na początek Gillian Welch, artystka związana z klimatami muzyki folkowej, także tego, co dzisiaj określa się Amerykaną. Ona też wspólnie ze swoim partnerem, bo razem występują i nagrywają, czyli z Davidem Rawlingsem, napisali utwór zatytułowany Elvis Presley Blues, właśnie nawiązujący do tych niesłychanych zasług Elvisa, polegających na połączeniu muzyki popularnej białych Amerykanów z muzyką równie popularną, zwaną bluesem Afroamerykanów. Gillian Welch, Elvis Presley Blues. Thank you.

Być może najbardziej znanym i takim najbardziej wyróżnionym nagraniem muzyki popularnej poświęconym Elvisowi jest pieśń Marka Conna zatytułowana Walking in Memphis. W roku 1991 zostało to nagranie opublikowane, no i otrzymało natychmiast nominację do nagród Grammy za najlepszą piosenkę roku i najlepsze męskie wokalne wykonanie. Wprawdzie ostatecznie Grammy nie zostało przyznane, ale niewątpliwie Walking in Memphis to bardzo znaczący jest utwór nie tylko w całej twórczości, w całym dorobku Marka Conna, ale generalnie rzecz biorąc w muzyce ostatnich dziesięcioleci ubiegłego stulecia. Walking in Memphis, Mark Conn.

W tym samym 1991 roku ukazał się album grupy Dire Straits zatytułowany On Every Street. I tutaj też Mark Knopfler odniósł się do znaczenia Elvisa Presleya dla jego twórczości, dla jego muzycznej wyobraźni. To jest pieśń, która opowiada o wirtualnej próbie autora tego utworu nawiązania kontaktu z Elvisem, przy okazji wspominając wiele pięknych tytułów jego piosenek. I to jest chyba też jedna z moich ulubionych pieśni dedykowanych królowi Elvisowi, Dire Straits.

Wróćmy teraz do tego króla, o którym wspominałem na początku audycji, czyli do B.B. Kinga, któremu no, zwłaszcza artyści związani z naszym bluesowym strumyczkiem wielokrotnie poświęcali swoje własne piosenki, no a zwłaszcza wtedy, kiedy już go zabrakło wśród nas. W 2016 roku Kenny Neal na albumie Bloodline złożył bardzo emocjonalne i bardzo szczere podziękowanie B.B. Kingowi za wszystko, co uczynił dla muzycznego świata. Oto Kenny Neal w nagraniu Thank You, B.B. King.

wzruszające i takie emocjonalne, dramatyczne wezwanie do Muddy'ego Watersa skierował Buddy Guy na albumie Born to Play Guitar. Utwór ten nosi tytuł Come Back, Muddy.

0: that I would keep on playing. We miss you much.
1: Dla przyjaciół gitarzystów tragiczne odejście z tego świata Stevie'ego Raya Vaughana było niewątpliwie ogromnym przeżyciem. Świadczą o tym dosyć liczne nawiązania w twórczości gitarzystów i amerykańskich, i europejskich do tej ożywczej fali, którą wniósł Stevie Ray Vaughan do bluesowego, gitarowego grania. W 1993 roku ukazał się album zatytułowany Hats Off to Stevie Ray, czyli uchylmy kapelusza przed Stevie Rayem. Znalazły się na niej nagrania bluesowych i bluesrockowych gitarzystów amerykańskich, takich jak Pat Travers, Rick Derringer, Leslie West, Ricky Medlock, Steve Hunter, Kevin Russell, Craig Erickson i jeszcze paru innych. Album ten zawierał 10 nagrań nawiązujących do repertuaru Stevie'ego, no a 11 to był już ich własny hołd zatytułowany Blues for Stevie. Posłuchajmy zatem, jak amerykańscy gitarzyści uchylali kapelusza, kłaniając się Stevie'emu Rayowi. W tym nagraniu usłyszymy gitarzystów Ricka Derringera, Mike'a Varneya, Steve'a Huntera, Ricka Derringera, Mike'a Onesco, Steve'a Huntera, Pata Traversa i Kevina Russla. Blues for Stevie.

najbardziej chyba znanym albumem dokumentującym ogromny szacunek i smutek po stracie Stevie'ego Raya Vaughana jest płyta zatytułowana A Tribute to Stevie Ray Vaughan, na którym to albumie znalazły się nagrania niewątpliwie zdecydowanej czołówki artystów około bluesowych z końca ubiegłego stulecia. Znaleźli się wśród nich B.B. King, Eric Clapton, Robert Cray, Buddy Guy, Dr. John, Art Neville, Bonnie Ray, no i być może ten najważniejszy, czyli brat Stevie'ego, Jimmy Vaughan. I właśnie Jimmy Vaughan wspólnie z braćmi Neville skomponował utwór zatytułowany Six Strings Down. I właśnie tym utworem kończymy to wydanie Bielszego Cienia Bluesa. W hołdzie dla SRV grają Jimmy Vaughan, Eric Clapton, Bonnie Raitt, Robert Cray, B.B. King, Buddy Guy, Dr. John i Art Neville. To był Bielszy Odcień Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Teraz nie będzie zaskoczenia, ale uznaliśmy, że nie może być audycji z błyskawicą bez zespołu AC/DC i utworu Thunderstruck. No po prostu to by był jakiś błąd w sztuce. Dlatego po prostu zróbmy to.
1: Audycja z błyskawicą bez AC/DC byłaby jak lekcja literatury polskiej bez Mickiewicza.

Jeżeli był Thunderstruck, to będzie również Ride the Lightning i Metallica. To był ten sam, przynajmniej dla mnie, okres wspaniałej i pięknej, choć już minionej młodości. Metallica i Ride the Lightning.

0: Ta piosenka nie ma ani w tytule, ani w tekście, ani nawet sam zespół nie nazywa się mianem Błyskawicy, ale pochodzi z filmu. Właściwie nie wiem, dlaczego ja to zapowiadam, ponieważ to Górecka jest odpowiedzialna za zapowiedzi utworów pochodzących z filmu. W każdym razie piosenka pochodzi z filmu Auta. Ale głównym bohaterem jest tam Lightning McQueen, czyli Zygzak McQueen. Ależ to tłumaczenie jest...
1: Pokrętne. Ale zauważcie Państwo, że dzisiaj się tak zamieniliśmy trochę, bo i Sosnowski temat wytłumaczył i zapowiedział piosenkę z filmu. Także jest jakiś zwrot akcji.
0: Po prostu próbuję...
1: Prosimy, żeby docenić...
0: Wysiadać cię z funkcji współprowadzącego, ale na razie kompletnie mi nie idzie. Przed Państwem zespół The Chords w piosence Shboom.